0: sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Veľmi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Dobry wieczór. Słuchacie państwo wrześniowego wydania magazynu Polskiego. Zza mikrofonu wita państwa Małgorzata Wojcieszyńska. W dzisiejszej audycji przynoszę wieści z festiwalu filmowego Cinematic w Pieszczanach, gdzie widzowie mogli obejrzeć 3 polskie filmy, a jeden z nich wygrał konkurs w sekcji Meeting Point Europe. W programie usłyszycie też rozmowę z Ewą i Kamilem Barciokami, polskimi muzykami pracującymi w Słowackiej Filharmonii. Usłyszycie też reportaż z ambasady polskiej w Pradze, która mieści się na Malej Stranie w pięknym pałacu Fürstenbergów. Pod koniec audycji 2 zaproszenia. Pierwsze z nich do dużej sali Słowackiego Radia w Koszycach, gdzie 17 października odbędzie się publiczne nagranie materiału muzycznego z najnowszej płyty Klubu Polskiego pod tytułem Muzyczne Gadu Gadu. Oraz drugie zaproszenie na 27 października do Instytutu Polskiego, gdzie w ramach serii Poznajmy się proszę odbędzie się spotkanie z Milanem Ondrikiem i jego siostrą Lubomirą Duszaniczową. Magazyn zamkniemy informacjami o tym, co znajdzie się w październikowym wydaniu czasopisma Monitor Polonijny. Zapraszam na godzinną audycję radiową i życzę miłego odbioru.

W magazynie polskim przedstawiamy polskich muzyków pracujących w Słowackiej Filharmonii w Bratysławie. Ewę i Kamila Barcioków. Ewa jest wiolonczelistką, a Kamil trębaczem. Zapraszam.

0: na rozmowę z artystami.
1: Pracujecie w Słowackiej Filharmonii. Jak długo i dlaczego właśnie w Bratysławie?
2: Ja jestem w Bratysławie już 3 lata, z czego się bardzo cieszę. Wcześniej byliśmy w Ostrawie w Czechach. No i tak całkiem przypadkiem odkryłam konkurs na wiolonczelę do Słowackiej Filharmonii. Zaciekawiło mnie to i postanowiłam, że spróbuję swoich sił. No i udało się. I tak potem został ogłoszony konkurs na trąbkę. No i tak się stało, że jesteśmy w Bratysławie razem.
1: Ewa przetarła szlaki, a potem, Kamil, ty już przyjechałeś na gotowe?
3: No tak, nie do końca na gotowe, bo też trzeba było sobie ugotować. Ale jeśli moja żona jest 3 lata, to ja jestem 2 lata. Ponieważ rok pamiętam, że dojeżdżałem z Ostrawy do Bratysławy na widzenia z żoną. Także po tym roku wygrałem konkurs na stanowisko pierwszego trębacza. No i tak możemy razem pracować w jednej orkiestrze, to jest super.
1: To ile już takich wspólnych orkiestr zaliczyliście? No bo jak dobrze liczę, Ostrawa, Bratysława, coś jeszcze?
2: Takie profesjonalne orkiestry, w których jesteśmy zatrudnieni normalnie na stałe, na etat, no to dwie właśnie, w Ostrawie i w Bratysławie. Obie to są orkiestry Filharmonii.
1: Gdzie lepiej?
3: Bratysława, oczywiście.
1: Dlaczego?
3: No jest to stolica, dużo większe możliwości, piękniejsze miasto, wspaniali ludzie i podoba nam się tutaj.
1: Co było największym wyzwaniem po przyjeździe do Bratysławy?
2: Może przestawienie się na język słowacki, bo znaliśmy już trochę czeski i ta kombinacja polski, czeski, słowacki do dzisiaj jest dla mnie wyzwaniem, bo dużo mieszam słów. Często powiem jakieś czeskie słowo, nie zdając sobie sprawy, że nie funkcjonuje w języku słowackim. Także może to, ale właściwie muszę przyznać, że całkiem dobrze odnaleźliśmy się tutaj w środowisku i dosyć naturalnie to przyszło.
1: A dla ciebie?
3: Jeśli chodzi o stronę muzyczną, to takie może rzucenie na głęboką wodę, ponieważ repertuar Filharmonii Słowackiej jest dużo bardziej wymagający i są grane takie dzieła, które dla trębacza są potrzebujące wiele godzin ćwiczeń. Jest tam wiele takich solówek z repertuaru orkiestrowego, które się uczymy już na studiach. No i teraz możemy po prostu je wykorzystać. Także to, a jeśli chodzi o stronę życiową, to może to, że trzeba było znowu wszystko od początku zacząć. Mieszkanie, załatwianie i takie właśnie te sprawy życiowe. Bardziej to mieszkanie, wszystko od zera znowu.
1: To teraz wróćmy do Polski. Powiedzcie, skąd pochodzicie z Polski i jak to się stało, że waszym przystankiem w drodze do Bratysławy była ta Ostrawa?
2: Ja pochodzę z pięknego miasta, z Torunia, który cały czas chętnie odwiedzam i czasami jeszcze mi tęskno do Torunia. No i pierwszy konkurs, który zdawałam do profesjonalnej orkiestry po zdaniu właśnie mojego recitalu magisterskiego i w ogóle pierwszy profesjonalny konkurs, to był właśnie konkurs do Filharmonii w Ostrawie. Słyszałam dużo takich historii, że wiele osób zdaje 20 konkursów i że potrzebuje jeszcze zdawać pewnie bardzo dużo, żeby któryś faktycznie, żeby się udało. Dlatego nie miałam wielkich oczekiwań, no ale jakoś tak się stało, że udało się dostać tę pracę w Ostrawie. Przyszedł potem rok 2020, czas COVID-u i byłam bardzo szczęśliwa, że w ogóle mam tę pracę etatową jako muzyk. Dlatego zostaliśmy dłużej w Ostrawie.
1: A twoja droga?
3: Ja jestem właśnie jedną z tych osób, które zdawały wiele razy konkurs, ale na szczęście też od razu po studiach udawało mi się zdobywać pracę i pracowałem najpierw w Warszawie, później w Operze we Wrocławiu, następnie była Filharmonia w Ostrawie, no i teraz Filharmonia Słowacka w Bratysławie.
1: I wy się poznaliście w Ostrawie? Od razu wpadliście sobie w oko?
3: No, prześliczna wyłączyliska weszła na salę prób, no i dopiero po 2 dniach się zaznajomiliśmy. Wielki strach, no wiadomo, trzeba było podjąć kroki.
1: A ty jak to wspominasz?
2: Ja pamiętam Kamila od razu z pierwszej próby, bo wiedziałam, że jest tam Polak trębacz. Tak zaglądałam, który to. I tak jakoś pamiętam też, że kilka dni nie rozmawialiśmy jeszcze osobiście ze sobą, a potem pierwsza rozmowa była taka, że poszliśmy jeszcze z innymi Polakami pracującymi w orkiestrze w Ostrawie na obiad. No i Kamil powiedział, że on się bardzo śpieszy, z tego obiadu musi wracać, bo musi zdążyć odpocząć przed dalszą częścią próby.
1: A, czyli w Ostrawie więcej Polaków pracuje, bo tutaj jesteście jedynymi Polakami w Bratysławie w Filharmonii.
2: Tak, w Filharmonii jesteśmy aktualnie jedynymi Polakami, ale w Ostrawie swego czasu było dość wielu Polaków, ponieważ Ostrawa jest położona zaledwie 15 minut od granicy polskiej, także dosyć dużo Polaków ze Śląska szczególnie pracowało w tej orkiestrze. No a tutaj póki co jesteśmy sami.
1: Kamil, a ty skąd pochodzisz?
3: Ja pochodzę z Jastrzębia Zdroju, śląskiego miasteczka. Studiowałem w Katowicach, czyli też na Śląsku. Po studiach tak wyjechałem ze Śląska.
1: Prawdopodobnie może gdyby nie Ostrawa i to południe, to być może, że do Torunia byś nie zawitał.
3: To na pewno.
2: No nie na pewno, nie wiadomo.
1: Ale widocznie tak miało być, że wasze drogi się przecięły właśnie tu. Jak to jest? Lubicie te swoje instrumenty nawzajem? W sensie, czy kochasz dźwięk trąbki, a ty dźwięk wiolonczeli? Bo rozumiem, że chyba nie można by było być, albo byłoby to pewnie utrudnieniem, jeżeli się nie lubi jakiegoś instrumentu.
2: Ja uwielbiam dźwięk trąbki, zawsze lubiłam. I muszę przyznać, że czasami nawet Kamilowi zazdroszczę, bo trąbka ma taką specyfikę, że Kamil zawsze jest słyszalny, a wiolonczela niestety w orkiestrze tylko momentami jest tak słyszalny dźwięk wiolonczeli, żeby był faktycznie ponad innymi instrumentami. A Kamil jak chce, to zawsze jest jego na wierzchu.
1: A ty lubisz wiolonczele?
3: No muszę powiedzieć szczerze, że trąbka to jest najpiękniejszy instrument na świecie. A później jest wiolonczela, tak. I bardzo lubię dźwięk wiolonczeli. I moja żona Ewa pięknie gra na wiolonczeli. Jest wspaniałą wiolonczelistką. Gdyby grała źle, to może by nie lubił, ale zakochałem się w dźwięku wiolonczeli mojej żony, także.
1: A jak to jest, jak gdzieś idziecie wspólnie na występ, to niesiesz tę wiolonczelę żonie?
3: Starza się, że tak.
1: Bo w zasadzie Kamil jest trochę uprzywilejowany, bo trąbkę się łatwiej nosi, zamieniacie się.
2: Nie, bo trąbka wbrew pozorom jest ciężka. Może jest to mniejszy futerał, ale Kamil zwykle nosi i wiolonczelę, i trąbkę.
1: A jak podróżujecie gdzieś, to naprawdę jest tak, że ta wiolonczela musi mieć swoje miejsce w samolocie?
2: No niestety tak. Trzeba kupić ekstra siedzenie dla wiolonczeli, ale nie dostaje jedzenia.
0: Dalszy ciąg rozmowy z muzykami po piosence.
4: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie,

będzie czekał noc bezsenną. Bo już nie ja. Przecież rozstać się, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno miałam ci powiedzieć precz. Byłbyś się kąpać albo jeść mój chleb. Nie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb.

0: magazynie polskim kontynuujemy rozmowę z muzykami Słowackiej Filharmonii w Bratysławie, Ewą i Kamilem Barciokami, na temat podróży i nie tylko. To gdzie już byliście razem z Filharmonią Słowacką?
1: Ze Słowacką Filharmonią ja byłam w Korei, już południowej, już po raz drugi, bo pierwszy raz byliśmy z Filharmonią Ostrawską. Teraz w czerwcu byliśmy na turnę w Japonii, wcześniej turnę w Hiszpanii, Szwajcaria, Włochy. Właściwie dużo podróżujemy.
0: Każdy taki przeciętny śmiertelnik sobie pomyśli, że to jest życie usłane różami. Ile czasu musicie ćwiczyć i czy to nie koliduje, jeżeli jednocześnie ćwiczycie?
1: Ja ćwiczę często w domu, bo ten dźwięk wiolonczeli jest na tyle cichy, że nie przeszkadza to sąsiadom, a nie koliduje, ponieważ Kamil zawsze ćwiczy w filharmonii. Także nie wchodzimy sobie w drogę, a jeśli ćwiczymy oboje w filharmonii, no to ja ćwiczę w swojej garderobie, a Kamil w swojej.
0: A nie moglibyście się zastąpić, gdyby w razie czego, że tak już znacie te swoje instrumenty?
2: No, to zależy od utworu. Wszystko, jeśli był jakiś współczesny, to czemu nie?
1: Nie, no to oczywiście żarty, nie moglibyśmy.
0: Kamil, ty jeszcze występujesz, masz inne projekty, pracujesz też jako nauczyciel i występujesz również w Wiedniu.
2: Wiedeński zespół, ensemble Kontrapunkte Wien, który jest założony od roku 1960. To zespół muzyki współczesnej, który ma swoją siedzibę w Musikverein, w tym słynnym budynku, gdzie też mają siedzibę swoją filharmonicy wiedeńscy. I tam pracuje teraz drugi sezon. Tam gramy taki może 5-6 koncertów w ciągu roku. To są takie abonamentowe koncerty właśnie w Musikverein, na które można przyjść, posłuchać. To jest tylko stricte muzyka współczesna, ale nie aż na tyle współczesna, żeby... Może powiem to tak, to jest muzyka współczesna dla każdego, dla każdego, który może przyjść i posłuchać sobie i nie będzie z takiej muzyki zgorszony. Ale w sumie, gdyby był zgorszony, to też dobrze, bo muzyka współczesna musi wzbudzać emocje, a jeśli wzbudzi emocje, to jest w porządku wszystko.
0: A ta ścieżka pedagogiczna?
2: Uczę w szkole muzycznej na ulicy Halkowej w Nowym Mieście. Mam teraz 5 studentów.
0: A ty, Ewo, masz na to czas albo okazję, albo chciałabyś?
1: Aktualnie nie uczę nigdzie. Uczyłam na Uniwersytecie Ostrawskim w ramach studiów doktoranckich przez 4 lata. Teraz skończyłam te studia. Czekam już tylko na obronę pracy doktoranckiej. Mam cichą nadzieję, że też będę miała jakąś okazję uczyć, ale już w Bratysławie, bo dojeżdżanie do Ostrawy było bardzo męczące.
0: Jak was przyjęła Bratysława? Jak was przyjęli filharmonicy?
1: No muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo ciepło. Ja zostałam przyjęta przez grupę wiolonczelistów szczególnie, naprawdę miło, tak rodzinnie i bardzo dobrze się odnalazłam w grupie. I też cała orkiestra, wszyscy byli do nas bardzo pozytywnie nastawieni i też pan dyrektor filharmonii, naprawdę ze strony też menadżerskiej dużo mieliśmy wsparcia. Szczególnie na początku, kiedy wszystkie te organizacyjne sprawy związane z rozpoczęciem pracy w nowym kraju były wymagające. Także naprawdę muszę przyznać, że bardzo dobrze odnalazłam się tutaj w środowisku.
0: A ciebie jak przyjęli inni trębacze?
2: Również pozytywnie. Są pomocni, wspierający i nadajemy na tych samych falach.
0: Coraz więcej słyszymy o waszej działalności w ostatnich miesiącach, bo pojawiacie się też na wydarzeniach w Instytucie Polskim, na zaproszenie ambasady. Jak to się stało, że do tej pory o was nie słyszeliśmy?
1: No sama nie wiem.
2: My się ukrywaliśmy, też tak przychodziliśmy obok tego instytutu. Mówię, tu jest ten polski instytut, ale baliśmy się wejść.
0: Dobrze, to witajcie wśród nas. Bardzo się cieszę, że jesteście i że znaleźliśmy wspólną drogę do siebie. A o czym marzycie? O czym marzy małżeństwo muzyków pracujących w Bratysławie?
2: Bardzo przyziemne marzenia. Żeby mieć kawałek garażu może i sobie podłubać tam.
0: Co lubisz? Jak lubisz dłubać?
2: Lubię tak, to może powiem tak pokrótce, restaurowanie jakichś starych mebli, takie właśnie, takie rzeczy. Ale do tego to potrzeba mieć kawałek miejsca i sprzętów i garażu, żeby to tam wszystko składować. O.
0: A co już jest w waszym domu odrestaurowane przez ciebie?
2: A było odrestaurowane, ale to w domu, gdzie mieszkaliśmy wcześniej. To taką komodę odrestaurowałem, szafę, stolik pod telewizor.
0: A to nie jest tak, że muzyk musi bardzo dbać o dłonie, żeby tam się nic nie stało?
2: Muzyk to powinien w ogóle nic w takich fizycznych pracy nie powinien robić, ponieważ zawsze jest ryzyko kontuzji i urazu. No to jest życie na krawędzi z takimi pracami zawsze.
0: A co jest największym wyzwaniem dla kobiety wiolonczelistki?
1: Noszenie instrumentu.
0: No ale ty masz męża.
1: No tak, ale nie zawsze jest ze mną, także jak nie ma go, no to też muszę nosić sama. A poza tym nie, myślę, że nie ma tak. No oczywiście, że są wyzwania, ale właściwie to noszenie instrumentu bywa ciężkie, szczególnie jak trzeba jeszcze wziąć suknię koncertową, wszystkie rzeczy potrzebne, kosmetyczkę i buty na obcasie. To bywa wymagające.
0: Kobieta wiolonczelistka musi mieć jakiś specjalny dress code. Wiadomo, że elegancki, ale w związku z tym, że ten instrument stoi jakby no, między nogami, czyli właściwie ty musisz, kupując sukienki, dobierać odpowiedni krój tych sukienek, prawda?
1: Tak, no niestety jest bardzo trudno kupić taką suknię koncertową dla wiolonczelistki, bo musi to być suknia od pasa rozszerzana i to dosyć mocno rozszerzana. Oczywiście musi być długa do ziemi, no i musi być na tyle szeroka, żeby można było swobodnie grać na wiolonczeli. Także nie jest łatwo znaleźć takie stroje.
0: To podejrzewam, że potem jak masz jakieś wyjścia prywatne, to kochasz wąskie sukienki.
1: Tak, wąskie i w końcu mogę ubrać się niezupełnie długie, także dokładnie tak.
0: To czego wam życzyć?
1: Powodzenia w muzyce może, żeby cały czas to się wszystko tak dobrze wiodło.
0: A co ciekawego teraz przygotowuje Filharmonia na jesień, na ten sezon?
2: Ja mogę serdecznie zaprosić na koncert w ramach festiwalu BHS do Reduty 9 października. Mam zaszczyt wystąpić z wspaniałym organistą, solistą Karolem Mossakowskim. Tak urozmaicę po prostu ten jego recital. Na jednym utworze wystąpimy wspólnie. Zagramy utwór słowackiego kompozytora Zelienki, koncert na trąbkę i organy.
0: Bardzo wam gratuluję i będę obserwować waszą karierę. To super, że się mogliśmy spotkać i poznać.

0: Z magazynem polskim zbliżamy się do pałacu Fürstenbergów, gdzie w Pradze, na Malej Stranie, ma swoją siedzibę ambasada polska. To niezwykle prestiżowe miejsce, a my za chwilę będziemy mogli zwiedzić pałac, w którym polscy dyplomaci urzędują od 1934 roku. Wielki ogród Fürstenbergów, który otacza pałac, uznawany jest za szczytowe osiągnięcie włoskiego baroku ogrodowego w Pradze. Co ciekawe, jako jedyny spośród historycznych ogrodów czeskiej stolicy, posiada imponujące żeliwne schody klasycystyczne oraz inne żeliwne elementy małej architektury wkomponowane w barokowe tarasy. I właśnie od ogrodu rozpoczynamy zwiedzanie tego miejsca. Moim przewodnikiem jest radca Jacek Gajewski, który w Pradze piastuje stanowisko dyrektora działu politycznego. Mój rozmówca opowiada, jak ambasada wykorzystuje ten piękny ogród.
1: Urządzamy tutaj przyjęcia z okazji 3 maja, innego rodzaju wydarzenia wiosną-latem.
0: Ile osób tu się schodzi wtedy?
1: To zależy. Chyba najwięcej mieliśmy około 600.
0: Jeszcze inne okazje są?
1: W połowie czerwca we współpracy z Instytutem Polskim organizujemy dzień otwarty dla publiczności. To jest prezentacja Polski, regionów przygranicznych, choć nie tylko, program kulturalny. W tym roku przez kilka godzin przewinęło się około 6 tysięcy gości.
0: I wtedy tu są też jakieś koncerty?
1: Tak. W tym roku gościem był Lech Janerka, a 2 lata wcześniej raz, 2, 3.
0: Jest ogrodnik specjalny, nie, który się troszczy?
1: Nie, wynajmujemy chwilę.
0: Co to za ryby?
1: Złote ryby, jakieś złote rybki.
0: Złote rybki? Świetnie. Po ogrodzie moglibyśmy jeszcze długo spacerować, bo naprawdę robi wrażenie. Zanim wejdziemy do pałacu, Jacek Gajewski jeszcze zwraca uwagę na herb rodziny fundatorów i pierwszych właścicieli pałacu, który od 1580 roku do dziś widnieje na pałacowym dziedzińcu. Pałac pochodzi z końca XVI wieku. Polska ambasada ma tutaj swoją siedzibę od 1934 roku, oczywiście z przerwą na okupację, a pierwszą siedzibą poselstwa polskiego był Pałac Chiński przy Rynku Staromiejskim. To bardzo prestiżowe miejsce.
1: Tak, bo to jest w areale zarówno Hradczan, jak i sąsiadujemy budynkami senatu czeskiego. Ambasada w Pradze należy w takim naszym nieoficjalnym rankingu MSZ-u do jednej z najpiękniejszych na świecie, obok Paryża, Londynu, Berna w Szwajcarii. Być może teraz nowa ambasada w Berlinie też zajmie to miejsce.
0: Pałac składa się z 3 skrzydeł, liczących po 3 kondygnacje. Stojąc na dziedzińcu widzimy okna sali balowej. Pierwotnie renesansowy obiekt wielokrotnie przebudowywano, nadając mu między innymi cechy barokowe. Obecny barokowy kształt nadano budowli podczas przebudowy w latach 1743-1747. Wchodzimy do środka. Na piętro dostajemy się po szerokich, imponujących schodach. Wzdłuż nich rozwieszone są portrety wszystkich ambasadorów reprezentujących Polskę w Czechach. Zmierzamy w kierunku sali balowej. O tym, że jesteśmy w naprawdę starym budynku, świadczy także skrzypiąca podłoga. Ilu pracowników ma ambasada?
1: Niecałych 20 osób.
0: To jest imponująca sala.
1: Tak.
0: W zachodnim skrzydle pałacu znajduje się monumentalna sala balowa, pełniąca dziś funkcje reprezentacyjne, która ma wysokość 2 kondygnacji. Jej sufit zdobią iluzjonistyczne freski nieznanego autora. Co tu się odbywa?
1: Recepcje z okazji 11 listopada, spotkania opłatkowe, koncerty, seminaria, spotkania dyskusyjne.
0: Co takiego ostatnio mieliście?
1: W czasie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku tutaj odbywały się spotkania robocze Forum Lechoms, czyli szefów placówek państw Unii Europejskiej. zaproszonymi czeskimi gośćmi, między innymi też naszym gościem był prezydent, minister spraw zagranicznych, lider opozycji ówczesny Andrzej Babisz.
2: Jak to się dba o porządek, na przykład mycie okien? Musicie mieć jakąś...
1: No właśnie w ubiegłym tygodniu, czy w tym tygodniu było mycie okien, także dobrze trafiliście.
2: Jakaś zewnętrzna firma
1: tak.
2: Pewnie. No, przepiękna sala. A śluby też się tu odbywają? Bo wiem, że konsulat w innym miejscu jest.
1: Konsulat jest w innym miejscu i czasami rzeczywiście odbywają się tutaj śluby konsularne.
0: Naprawdę przepiękna i robi imponujące wrażenie. W rogu stoi fortepian. Podziwiamy jeszcze żyrandole i malowidła. Nasza wizyta dobiega końca. Rzeczywiście budynek ambasady polskiej w Pradze, czyli Pałac Fürstenbergów, to imponujące miejsce, w którym znajduje się część Polski. Tych, którzy są ciekawi zdjęć czy relacji z tego miejsca, odsyłam jeszcze na stronę www.polonia.sk.

0: magazynie polskim czas na zaproszenia. Pierwsze z nich dotyczy koncertu pod hasłem Muzyczne gadu-gadu, czyli będzie to prezentacja najnowszej płyty Klubu Polskiego w Koszycach, która zostanie zaprezentowana w sobotę, 17 października o 17 godzinie w dużej sali Słowackiego Radia w Koszycach przy ulicy Mojzesowej. Wejście bezpłatne. A o tym koncercie opowie więcej szef całego zamieszania, szef tego projektu muzycznego, Stano Stiechlik. Stano, odbył się jeden koncert w Bratysławie, gdzie była prezentowana płyta muzyczna Gadu Gadu. Będzie teraz kolejny w Koszycach. Czym się będzie różnić od tego bratysławskiego koncertu?
1: W Koszycach będzie troszeczkę mniej uczestników, ponieważ to jest bardzo szeroki projekt i ciężko przywieźć z Bratysławy 40 muzyków i śpiewaków i tak dalej. Czyli będzie troszkę skrócona wersja, ale będzie bardzo fajnie.
0: Czy to znaczy, że niektóre piosenki, które w oryginale na płycie śpiewają pewni wokaliści, zastąpią ich ci, którzy będą obecni w Koszycach, a to znaczy, że dostaną one jakby nowe życie?
1: Tak, będzie wszystko dobrze. Może się do nas dołączyć kilka ludzi z Koszyc, ponieważ na przykład aranżer i saksofonista w jednym utworze Adrian Harwan mieszka w Koszycach, jest znanym aranżerem na Słowacji. Jest już bardzo dobrym saksofonistą i flecistą i pianistą i po prostu super muzykiem. Następnym gościem, który nie był w Bratysławie i będzie w Koszycach, jest perkusjonista Czaba Czendes. Właściwie pochodzi z Koszyc, a teraz mieszka na Węgrzech, ale dogadaliśmy się, że będzie w Koszycach z nami grać. W jednym utworze nawet zagra gitarę basową. Będzie troszkę inaczej, jest się na co cieszyć.
0: No to ja widzę, że to właściwie chyba inaczej powinnam zadać pytanie, że ten koncert będzie wyjątkowy w porównaniu z tym wyjątkowym bratysławskim, ponieważ będą obecni niektórzy, których nie mogło być w Bratysławie. Natomiast oni zapewne nadadzą temu koncertowi zupełnie inny wydźwięk. Wiem, że też w Koszycach są osoby, które brały udział w tworzeniu tej płyty nie muzycznie, ale z innej strony. Kto to taki?
1: No jest to Stefania Gajdoszowa, bo której grafiki były użyte w buklecie płyty. I ta płyta jest dlatego z takimi żywymi obrazami, ponieważ Stenia robi właśnie takie jaskrawe grafiki.
0: No właściwie wszystkie płyty do tej pory, czy chociażby ta poprzednia i ta obecna, ta ostatnia, są z bardzo żywymi, takimi intensywnymi kolorami. I tu trzeba właśnie złożyć ukłon w stronę Koszyc, bo tę ostatnią współtworzyła właśnie wspominana przez ciebie Stefania Gajdoszowa-Sikorska, a poprzednią inna artystka z Koszyc.
1: No widzisz, to racja. Zdenka Błońska tak samo bardzo pomogła wizerzyć płyty. No i cieszę się, że możemy łączyć artystów muzykalnych z tymi graficznymi albo z tymi wizualnymi i to wszystko daje tej płycie taką wyjątkowość.
0: Czyli można powiedzieć, że Koszyce czy artyści z Koszyc nadają specyficznego kolorytu tej płycie.
1: No można tak powiedzieć, chociaż ta druga płyta to była artystka z Bratysławy, Ksenia Bregorowa, a ta płyta też była bardzo ładna.
0: A to prawda. Mówimy tutaj w tej chwili o okładkach. No niemniej jednak gości, których zapraszamy na koncert w Koszycach, próbujemy przyciągnąć, mówiąc o kolorycie i tym bratysławskim, i tym koszyckim.
1: No tak, bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Kolejna audycja, czyli ta październikowa, będzie zapisem z tego koncertu, więc już dziś zapraszam wszystkich radiosłuchaczy na muzyczną przygodę polsko-słowacką. Kolejnym wydarzeniem, które odbędzie się w październiku, będzie cykl o nazwie Poznajmy się proszę, którego celem jest prezentacja ciekawych Polaków mieszkających na Słowacji bądź Słowaków polskiego pochodzenia. I właśnie tym razem gośćmi będą Słowacy z polskimi korzeniami, czyli, uwaga, znany słowacki aktor Milan Ondrik i jego siostra, także aktorka, Lubomira Duszaniczowa. Spotkanie to jest zaplanowane na wtorek, 27 października o godzinie 18 w Instytucie Polskim w Bratysławie. Wejście bezpłatne. Chcę także już dziś zasygnalizować Państwu kolejne wydarzenie Klubu Polskiego, które odbędzie się 21 listopada. Będzie to impreza taneczna. Więcej o tej i o wszystkich innych wspominanych tu wydarzeniach doczytacie się Państwo na stronie www.polonia.sk. Z magazynem polskim zbliżamy się do końca. Przedstawię jeszcze skrótowo, co w październikowym numerze Monitora Polonijnego, czyli czasopisma Polaków mieszkających na Słowacji. No a w nim reportaż z wizyty w ambasadzie polskiej w Wiedniu. Relacja z koncertu z serii Mosty Geszarim w Liptowskim Mikulaszu, który to koncert był poświęcony twórczości muzyka i kompozytora Mariana Wargi, a w którym obok słowackich muzyków wzięła udział Polka mieszkająca w Bratysławie Natalia Konicz-Hamada. Poza tym w numerze październikowym Monitora Polonijnego relacje z różnych wydarzeń Klubu Polskiego, Klubu Małego Polaka, Szkoły Polskiej czy Stowarzyszenia Bonita. W cyklu Retrohity mowa o sposobach oszczędzania w czasach socjalizmu. W rubryce sportowej, tym razem o ciekawej, wręcz bajkowej dyscyplinie, zawodach balonowych. W listach do W, które dziadek adresuje swoim wnukom, tym razem o historii przodków, o genach i dziedziczeniu, ale i przetrwaniu w związku małżeńskim. Z kolei w rubryce Heronero, bohater tej rubryki skierowanej nie tylko do dzieci, czyli berneński pies pasterski, wspomina wakacje na Słowacji, a konkretnie udział w plenerze artystycznym na Liptowie, gdzie stał się maskotką wszystkich dzieci. Numer, jak zawsze, zamyka przepis kulinarny. Tym razem to przepis na cynamonowe ślimaczki XXL. Na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję Małgorzata Wojcieszyńska oraz realizator dźwięku Gabriel Nikazi. Wyprodukowała redakcja nadawania programów mniejszości narodowych Słowackiego Radia Patria, Studio Koszyce we wrześniu 2026 roku.